0: kurz nach 8:30. Hier ist euer Magazin rund um Leben, Glauben und Kirche. Und jetzt geht's ab in die Lausitz.
1: Radio PSR. Themen, die Sachsen bewegen. Die Kirchennews in sorbischer Sprache.
0: Raphael Letschbohr von der katholischen Kirchenzeitung Katolski Posow in Bautzen berichtet euch einmal im Monat hier bei uns in seiner Muttersprache Sorbisch, was es gerade Neues gibt bei den sorbischen Christen. Die Kirchgemeinde in Göda hat ihr 950-jähriges Bestehen gefeiert.
2: Ze świątecznymi jubilejnym dniem ziemi je hociska wosada z 5 septembra swoje 900-letne powstacie oswieciła. Na Svedjen je evangelski krajny biskup Tobias Wilz przyjął, kotoż je swoje predowanie we serbskiej ryczy zahajił. Mód poczmony wulki w uznam serbskiej kultury, kajż też dwuryczności za regionalną identitu, a dziakowaszy so wszystkim angażowanym wosadnym.
0: Bei der Verabschiedung von Bischof Heinrich Timmer-Evers Anfang September in der Dresdner Kathedrale waren auch Dutzende sorbische Gläubige zugegen. Mehrere sorbische Mädchen und Frauen in traditioneller Tracht.
2: Na świątecznym rozżonowaniu biskupa Heinricha Timmer-Eversa z początku septembra w Dresdanskiej Kathedrali są so też czesatki serbskich wirywych wobdzielili, wiacowe serbskie holce, a żony w druszczy albo pustlikani drastrze. Jedna z nich przedniesie czytanie, druga ci prostwy w serbskiej ryczy. Dalsze drużce niesie szty dary sobą kutari.
0: Und vom höchsten bis zum tiefsten Punkt im Dorf Ostro ging's bei einer Familienwanderung Mitte September.
2: Od najwyższego hacz k najwyższym wodybki Wotrowa będzie się swyć septembra miarko połącz niedzie cicze czy wobdzielniku zariadowania sekcji swójba towarstwa Cyryla a Metoda. Un miestrujem na to skiczbni, zo je roczyszczo we Wotrowie wiecze, hacz to ruski troja. Mianko pohodź przedstaji im tyś posadnu cyrki, kotra się sjatemu beny, jako sztuwej serbu posvećena.
0: Noch mehr Meldungen von den sorbischen Christen in der Lausitz gibt's gleich. Nachlesen könnt ihr sie schon jetzt auf Sorbisch und auf Deutsch auf der Website radiopsr.de/kirchennews.